is beginning. Therefore, you are ending well in the name of Jesus. You are ending well in the name of Jesus. Come on, raise your voice with me. The end of the pen is better. Your end shall be glorious. Your end shall be glorious. Razo Rabakata. Razandadadadadadadadosh. Parakobara. Lebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebedebed
my God, that sickness will not see my hand. That failure will not see my hand. The depression will not see my hand. The pressure will not see my hand. The chaos will not see my hand. That attack will not see my hand. Oh,